Ej, że dana chłopcy nasi wyorali gruszkę Kasi, a Kasia się z tego śmieje, kto zaorał, niech zasieje. A Kasia się z tego śmieje, kto zaorał, niech zasieje. Ej, wylazła na drobin.

rękowiny. A ty Jasiek, nie bądź gapa, to niedługo bedościny. A ty Jasiek, nie bądź gapa, to niedługo bedościny. Tyryretką, tyryretką miała baba.

Discovering a check, zispevuje sobie, kto roje, kaka sobie, kto roje. A ja sobie do dziewczyny tak się spiewuję.